Elelo, nimpela orwane loholo, witu chihana e disciplina yo matematika. Ntengkache. Mithale, hilapisi, miri, wire nipankele e konta. Ye witu chayolelo, nimpela osoma e kipimo chomare kamelo. Ntengkache. Haya vanu mtwe, ni hinayo roholo, mtwe ni upwelele yituchelehu e programa e virale. Ni ituchelisha ani?

0: Naam, ni kweli matatizo kwa watu waliopendana yamekalia. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 17. Wakati mpenzi msikilizaji, tunakaribisha ili uweze kusikiliza jarida la Cabo Delgado, na hii ni Radio Mozambique.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

ampewe. Kuipa wana makoto, karni mapupa, kamvava. Kilo wano kilo wana musi. Nemara siela, nara kaitale.